wach wuoyo gi mutumu luongo kata chila ma wuonya kach osiepa be tumu luongo jamal chweya valungo hoya wodalego wuon siaya bena bena masunge waya